mambo za nguma ndio natufuata. Salimia banza bwana. Ah, ukalai. Yes kazaka. Tuele kafuata pia.

shamu ndio tukao tunapiga zile mapete ma micro za masinga na hiyo ndio mama baki anakumbuka na system micro za masinga ngoma za mando.